filmowy miks. Teraz pora na piosenki ze słonecznej Italii. Na początek Ricky Poveri, Sara Perché Ti Amo, a potem ich kolejny wielki przebój Hasta la Vista.

Claudia Mori i Adriano Celentano. Teraz już najsłynniejszy duet dekady lat 80. Thomas Anders i Dieter Bohlen, czyli Modern Talking i Sherry Sherry Lady. Będzie też Cissy Kelly i Strangers by Night, a także grupa Blue System w nagraniu Magic Symphony.

To był David Lamy, Bambina, tak zakończył się ten miks, a teraz już muzyka z lat 70. ubiegłego wieku, a więc przeboje w klimacie disco. Włoski zespół Jeppy & Jeppy, Body to Body, potem Penny McLean, wokalistka grupy Silver Convention i Lady Bump.

McLean, teraz trio Richie Family, American Generation, potem Sheila i jej formacja Billy Ocean i Love Me Baby, będzie też Patrick Hernandez i Born to be Alive.

dalszym ciągu wykonawcy z Francji. To był Patrick Hernandez, teraz Dalida i Monday Tuesday. Potem formacja Gonzales i I Haven't Stopped Dancing Yet. Będzie też Amanda Leary, Follow Me.

George Moroder utworem From Here to Eternity zakończył naszą piątkową prywatkę z Radiem Plus. Zapraszamy jutro, w sobotę. Słyszymy się tuż po godzinie 20. Marek Sierocki, do usłyszenia.

0: Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Światło nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz.